Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chitimbisu cha utomi. Tivikel kamalo ati AZZ yowuyelela ungaiko ni kolera.